0: Jo?
1: Nevím.
0: Mahoru.
1: Mahoru mi.
0: To bude na dáne mu hrede, he?
1: Já mu je kuríši mu.
0: Káze mu kigáni, jo?
1: Ego, gambere, kambanze. Enyeze, uhoraho, yama, ya tuin, zakati, zikamatu, kwa tige, anyine, zakati, yumeka. Ama, rekanyeze, ya wose, imana, gine, zakaronga, yujo, wonka. Eka, nongire mhoze, habagwari mutaruto na bikuru nibagiwe byarangiye ari bujumbura muri rwa karede kandi